Teraz kolej na najmłodszego w tym pochodzie Johnsonów, bo Jamie Johnson urodził się w 1975 roku, a więc wśród doświadczonych bluesmenów to młodziaczek. Chociaż Jamie tak naprawdę nie jest związany na co dzień z bluesowym środowiskiem, jeżeli zajrzą Państwo do jego biografii, to okaże się, że jest on uważany za jednego z najznakomitszych współczesnych muzyków z krainy country. No i tam też odnosi największe sukcesy. Ma jednak w sobie to bluesowe przedszkole, które od czasu do czasu pozwala mu nawiązać także muzyczny kontakt z naszym środowiskiem. Kiedy w 2018 roku nagrywano album poświęcony pamięci Elmora Jamesa, zaproszono wówczas do współpracy także Jamie Johnsona, który przepięknie moim zdaniem wykonał własną wersję It Hurts Me Too, Jamie Johnson.

XX stulecia, bowiem bez jego udziału Chuck Berry nigdy nie udostępniłby światu swoich fantastycznych rock'n'rollowo-bluesowych numerów. Johnny Johnson pozostawał zawsze w cieniu Chucka Berry'ego, zresztą miał oto do losu i do Chucka pewnie też pretensje, ale potrafili to docenić różni wielcy muzycy świata rock'n'rolla i bluesa i od czasu do czasu Johnny'ego Johnsona zapraszano do różnych zabiegów studyjnych czy też estradowych. W 1991 roku ukazała się płyta Johnny B. Bad, na której to Johnny Johnson zaprezentował swoją pianistykę rock'n'rollowo-bluesową i swój głos z udziałem kilku znakomitych współczesnych artystów, między innymi z Ericiem Claptonem. Oto Johnny Johnson w nagraniu zatytułowanym skromnie Blues numer 572 na gitarze Eric Clapton.

Ten Johnson teoretycznie mógłby się znaleźć na szczycie programu dzisiejszej audycji, bo też urodził się jeszcze w XIX stuleciu. Mówię o Lonnie Johnsonie, znakomitym gitarzyście, skrzypku, wokaliście, pionierze powiązania jazzu z bluesem w pierwszej połowie XX stulecia. W 1948 roku Lonnie Johnson zyskał swój pierwszy i wielki przebój, który przyniósł mu także pewną komercyjną popularność i zasobność. Oto Tomorrow Night gra i śpiewa Lonnie Johnson.

Luther Johnson, znany przede wszystkim jako Luther Gita Jr. Johnson, to gitarzysta i wokalista wywodzący się z tego miejsca na mapie, które można uznać za jedno z najbardziej związanych z bluesem. Urodził się w Itabena w Mississippi, czyli no prawie w tym samym miejscu, w którym urodził się B.B. King. Urodził się w 1939 roku, ale od połowy lat 50. związał się z Chicago. Grywał z Magic Samem, z Muddy Watersem, z Johnem Lee Hookerem i z największymi tego bluesowego świata, ale nagrał też kilka własnych, bardzo zresztą dobrych, opartych o najlepsze wzorce bluesa z nad Mississippi płyt. Oto Luther Gita Jr. Johnson w nagraniu I'm from Mississippi, rok 1990.

W pierwszych dniach lutego 2022 roku dotarła do fanów bluesa smutna wiadomość, a w zasadzie dwie wiadomości tyczące jednej rodziny. W odstępie kilku dni odeszli wtedy z bluesowego świata bracia Jimmy i Syl Johnsonowie. Starszy Jimmy, urodzony w 1928 roku, i młodszy o 6 lat Syl, czyli Sylwester, podążali w zasadzie trochę własnymi drogami i dopiero w 2001 roku udało się pozyskać ich w studiu razem. I wtedy powstała płyta zatytułowana Two Johnsons are better than one, czyli dwóch Johnsonów to lepiej niż jeden. I oto właśnie tytułowe nagranie z tego albumu o tym, że dwóch Johnsonów to lepiej niż jeden.

Na koniec tej niezobowiązującej prezentacji nagrań bluesowych postaci, które nosiły czy noszą nazwisko Johnson, jeszcze dwie damy. Po pierwsze Shirley Johnson, którą ochrzczono w Chicago Sweetheart of the Blues. Oczywiście pozostawała zawsze w cieniu Coco Taylor czy Etty James, ale w rodzimym Chicago stanowiła zawsze ogromną atrakcję dla fanów bluesa, a dla znakomitej, znanej chicagowskiej wytwórni Delmark nagrała kilka równie świetnych płyt. I właśnie z jednej z nich, wydanej w 2002 roku, Shirley Johnson wykona teraz utwór o bardzo znaczącym tytule: The Blues is All I've Got. Blues to wszystko, co mam.

Kończymy spotkanie z wielką bluesową rodziną Johnsonów piosenką Wandy Johnson. Myślę, że Wanda Johnson może być nawet bardziej znana fanom bluesa w Polsce niż w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych, za co chwała agencji Delta, bo ona właśnie spowodowała, że Wanda Johnson kilkakrotnie u nas występowała. Na zakończenie tego benefisu poświęconego artystom bluesa o nazwisku Johnson, Wanda Johnson wykona utwór zatytułowany Walking Don't Cost Nothing, czyli spacer nic nie kosztuje. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

politycznemu. Otóż w ubiegłym roku, 2007, ukazała się na rynku wydawniczym, niestety na razie tylko po drugiej stronie rzeki oddzielającej nas od tak zwanego Zachodu, biografia, czy raczej autobiografia pióra właśnie Eryka Claptona. I chcąc przybliżyć słuchaczom szczegóły jego bardzo barwnego życia, zdecydowałem się, by tę autobiografię potraktować jako kanwę do muzycznej audycji Radia Baobab, bo to, o czym on sam pisze, będę relacjonował, ilustrując bogato różnymi nagraniami z równie bogatej, a może nawet jeszcze bogatszej skarbnicy nagrań Radia Baobab. Autobiografia, jak mówiłem, ukazała się jesienią 2007 roku, ale to nie jedyna rzecz, która sprawia, że w 2007 roku o Claptonie było dużo i dobrze mówione. Bowiem oprócz tego ukazała się dwupłytowa kompilacja zatytułowana Clapton Complete, która zawiera przekrój jego najważniejszych nagrań z całego jego dorobku nagraniowego. To po raz pierwszy udało się wykonać dzięki współpracy dwóch najważniejszych w jego życiu wytwórni płytowych, które postanowiły zjednoczyć swoje siły i tym sposobem dać słuchaczowi i fanom możliwość posiadania nagrań Claptona na jednym wydawnictwie. Ale to też nie wszystko, bowiem również w tymże 2007 roku odbył się kolejny Crossroads Guitar Festival, impreza organizowana przez Claptona, gromadząca najwybitniejszych gitarzystów współczesnych, rockowych, bluesowych, jazzowych. I jest to impreza czysto charytatywna, z której dochód przeznaczony jest na fundację, którą Eryk stworzył kilkanaście lat temu, a w wyniku działalności której powstał ośrodek na bardzo egzotycznej wyspie Antigua na Karaibach, ośrodek, w którym leczone są wszelkiego rodzaju uzależnienia. To oczywiście wynika z pewnych doświadczeń historycznych Claptona, który sam przeszedł drogę cierniową związaną z uzależnieniem i wychodzeniem z uzależnienia. No a poza tym jeszcze wydarzyły się takie rzeczy około Claptonowe. Ukazała się bowiem również książka autorstwa Patti Boyd, najważniejszej, czy jednej z najważniejszych kobiet w życiu Claptona, której ona opowiada o swoich relacjach z nim na przestrzeni kilkudziesięcioleci. I to jest dosyć ciekawy kontrapunkt do biografii, czy autobiografii raczej Claptona. Poza tym również ukazały się już w wydaniach gazetowych pewne relacje ze wspólnych losów innej kobiety, z którą Clapton był związany, mianowicie Lori Del Santo, czyli matki ich jedynego, nieżyjącego już zresztą syna Conora. Zaczęliśmy tę audycję od I Feel Fine, bo tak też rozpoczyna się płyta, wspomniany album Clapton Complete. To był ten moment w życiu naszego ulubieńca, w którym był on już powszechnie uznanym i cenionym muzykiem sesyjnym, no a także powoli zaczął osiągać status supergwiazdy, i razem z innymi supergwiazdami ówczesnej muzyki brytyjskiej tworzył zespół. Jeden z najsłynniejszych zespołów lat 60. grupę Cream.

być może ten kierunek, który obrała grupa Krim, nie jest tym, do czego on by chciał tak naprawdę dążyć, chociaż te dążenia miał jeszcze całkiem niesprecyzowane. We wrześniu 1968 roku, kiedy po turnie amerykańskim przyjechał do Londynu, spotykał się często z George'em Harrisonem i pewnego dnia George zaproponował mu, żeby pojechał z nim do studiów Abbey Road, gdzie właśnie Beatlesi pracowali nad nową płytą, bo chciałby pokazać mu, jak brzmi jego kompozycja, którą właśnie przygotowywali do nagrania, a być może, że dobrze by było, żeby Clapton zagrał w tym utworze na gitarze. Tak też się stało, choć Eric nie miał nawet ze sobą instrumentu i musiał grać na pożyczonej gitarze, oczywiście na gitarze George'a. Ten utwór nosił tytuł While My Guitar Gently Weeps.

No, i Yoko, i artyści z grupy Jeff Rotel, i Marianne Faithfull, i The Who, no więc sama śmietanka. Do tego jeszcze był klasyczny skrzypek Ivory Gitlis. No i to wszystko odbywało się pod dyrekcją Micka Jaggera, który był takim konferansjerem, a jednocześnie entertainerem, zapowiadał i był wodzirejem. Clapton zagrał na gitarze z Johnem Lennonem w utworze właśnie Beatlesów Year Blues, no a towarzyszyli mu Keith Richard na basie, Mitch Mitchell na perkusji i wspomniany skrzypek Gitlis na skrzypcach. Cała orkiestra nazywała się Winston Let High and the Dirty Max. Potem jeszcze Yoko coś tam dośpiewywała. Niestety, tak jak pisze Clapton w swojej autobiografii, Stonesi byli wówczas w dosyć marnej formie i wydaje mu się, że Mick Jagger, kiedy już przesłuchał taśmę z nagrania, postanowił nigdy nie wydawać tych nagrań. No i tutaj muszę Eryka poprawić, bowiem te nagrania są i są również w archiwum Radia Baobab. Oto wspomniany Year Blues.

który nazywał się Delaney and Bonnie. Clapton oszalał. Oszalał, bo okazało się, że są jeszcze muzycy, którzy grają prawdziwą muzykę amerykańską, muzykę amerykańskiego południa, bez schlebiania jakimkolwiek rockowym, jazz rockowym, fuzyjnym standardom. I to sprawiło, że Clapton całkowicie poświęcił swoją uwagę temu właśnie przedsięwzięciu i wkrótce stał się członkiem wielkiej rodziny Delaney and Bonnie.

przestał istnieć i on, czyli Carl Reddle oraz Bobby Whitlock i Jim Gordon, klawiszowiec i perkusista, że są wolni i że jako sekcja chętnie stowarzyszyliby się z Erykiem i wspólnie z nim coś nagrali. Eryk ochoczo na to przystał, zaprosił ich do Wielkiej Brytanii i w jego posiadłości Hartwood zaczęli muzykować, próbować pisać nowe piosenki. No, a wieść o tym rozniosła się szeroko po całej Brytanii. Dotarła również do przyjaciela Eryka, do George'a Harrisona, który wówczas przygotowywał materiał na swoją pierwszą solową płytę, płytę zatytułowaną All Things Must Pass. Ten album produkował sam Phil Spector. Eric bardzo był zafascynowany możliwością poznania Spectora, no a co dopiero zagrania pod jego kierownictwem. Zabrał więc swoich muzyków do studia i tam nastąpiło nagranie.

Wówczas, bo tak to w analogowym wydaniu wyglądało, album zatytułowany Layla and Other Assorted Love Songs. Layla to bohaterka mitologii związanej z tradycją islamu, na ślad której wprowadził Claptona jeszcze kilka lat wcześniej niejaki Ian Dulles, jego przyjaciel z Londynu, człowiek ogarnięty pasją poznawania tajemnic islamu, i on mu właśnie opowiedział o legendzie, o jednocześnie pięknym poemacie perskim opowiadającym o tragicznej historii miłości do kobiety o imieniu Layla, miłości nigdy niespełnionej. To niespełnienie było również udziałem Eryka w stosunku do Patty, stąd tytuł całego tego albumu. No i stąd również ten najważniejszy utwór na tej płycie. Eryk sądził, że Layla ostatecznie przesądzi o tym, że Patty zostanie z nim. Kiedy udało mu się wreszcie wrócić po trasie z Derek and the Dominos po Stanach do Wielkiej Brytanii, natychmiast zadzwonił do Patty i zaprosił ją do siebie, żeby posłuchać razem nowo nagranych piosenek i żeby zaprezentować jej właśnie ową Layla. Patty przyszła, słuchała, była wyraźnie wzruszona i przejęta, ale jak pisze sam Eryk, chyba to było za mocne przeżycie, chyba jeszcze wówczas obawiała się, że ta intensywność, z jaką Eryk podchodzi do niej i do całej otoczki, która wokół nich się wytworzyła, może być jeszcze zbyt niebezpieczna. I nie był to przełomowy moment w relacjach Eryk-Patty. Patty odjechała wkrótce z George'em Harrisonem. Pozostała pieśń, krzyk miłości, Layla.

najgorszy. Heroina stała się jego obrończynią przed wszystkim złem, co go otaczało. To, że dawki się zwiększały, to, że zaczął powoli tracić kontrolę nad sobą i nad najbliższą wówczas mu osobą, czyli jego dziewczyną Alice. To wszystko sprawiło, że przyjaciele zaczęli się naprawdę bardzo niepokoić przyszłością Erika i jako człowieka, i jako muzyka. Z pomocą przyszedł mu w 1971 roku George Harrison, który organizował wówczas w Madison Square Garden w Nowym Jorku wielki koncert na rzecz Bangladesz. To był czas, w którym w Bangladeszu nastąpiła wielka tragedia, wielki głód, katastrofa. I George Harrison postanowił tym koncertem i dochodem z niego pomóc tamtemu rejonowi świata i zmusił poniekąd Eryka, by ten przybył do Nowego Jorku. Warunkiem, jaki postawił Clapton, było to, że już w hotelu w Nowym Jorku miała na niego czekać odpowiednia dawka heroiny. I tak też się stało, ale okazało się, że ta amerykańska jest tak słaba, że nie jest w stanie Eryka postawić na nogi. Z pomocą przyszedł niespodziewanie ówczesny menedżer Beatlesów, Aaron Klein, który miał ze sobą lekarstwo na nerki, bowiem cierpiał właśnie na tę część swojego organizmu i po zażyciu kilkunastu pigułek Clapton na tyle poczuł się dobrze, że mógł wyjść na scenę i zagrał. Zagrał, jak sam mówi, fatalnie. Tak naprawdę nie bardzo pamiętał, co jest w repertuarze koncertu. Praktycznie był tylko ciałem, natomiast całą resztą był gdzieś w zupełnie innych rejonach. Po powrocie do Wielkiej Brytanii okazało się, że jest jeszcze gorzej. Wtedy ze swoją dziewczyną, z Alice, zamknęli się w Hartwood, nie otwierali drzwi nikomu, żywili się wyłącznie czekoladą i jakimś junk foodem. W 1973 roku pomocną dłoń po raz wtóry wyciągnęli do niego przyjaciele. Tym razem był to Pete Townsend z grupy Who, który postanowił zorganizować specjalny koncert w Teatrze Rainbow w Londynie. Koncert, w którym Eric byłby główną postacią. Przyjaciele mieli nadzieję, że tym sposobem oderwą Erica od heroiny, a przyciągną go bardziej do tego, co tak naprawdę stanowiło o jego życiu, o jego sile, czyli do muzyki. Ten koncert też wspomina Clapton jako jakąś zupełnie zamgloną historię. Spóźnili się z Alice na początek, co sprawiło, że organizatorzy omal nie potracili wszystkich włosów, a spóźnienie było spowodowane tym, że ze względu na tak niezdrowy tryb odżywiania się Eric stracił zupełnie figurę i jego słynny biały garnitur nie mieścił się na nim, w związku z czym Alice musiała tuż przed wyjazdem rozpruwać pasek w spodniach po to, żeby Eric mógł się wcisnąć w słynny biały strój. To był rok 1973 i to była też zarazem ostatnia próba wyciągnięcia Erica z nałogu heroinowego przez przyjaciół przy pomocy muzyki.

Sheriff. Wszyscy muzycy byli za tym, żeby ją nagrać, no i do tego doszło, ale rezultat nie był specjalnie zachwycający, przynajmniej wedle samego szefa, czyli lidera, Eryka. Tymczasem, kiedy już płyta została wydana światu i utwór ukazał się na singlu, to był pierwszy wielki przebój po powrocie Eryka do świata żywych i do świata show biznesu.

Oklahomie, ale nikt mu nie wierzył, dopóki nie uprosił wreszcie któregoś z policjantów, żeby przyniósł mu gitarę. Zagrał, zaśpiewał i policja Stalsy przekonała się, że to on. Został zwolniony na krótko.

komuniści i jakieś jeszcze inne dziwne postaci, których już dzisiaj nawet nie pamięta. Potem, kiedy zaczęli grać, ogarnęła Eryka taka dziwna aura uroku, którą roztaczał wokół siebie Dylan, ale do końca nie był przekonany, że to, co gra, to jest rzecz właściwa, ani też nie czuł jakiegoś współuczestnictwa w czymś wielkim. Potem spotkał Dylana, który mu powiedział, że tak naprawdę z kilkunastu numerów, które wówczas nagrano, żadne mu się nie spodobało i będzie to wszystko realizował od nowa w zupełnie innej konfiguracji. Na szczęście jednak jeden z numerów, czyli Romance in Durango, z udziałem Claptona uchowało się i na płycie zostało pomieszczone, na albumie Desire. Potem Clapton odwzajemnił się Dylanowi i zaprosił go do nagrania wspólnie z nim czegoś na jego album. I tak powstał utwór Sign Language, który znalazł się na płycie No Reason to Cry.

us once more. I say, everything gonna be alright.

Yeah. Yeah.

facebook.com/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: How can you live like that?
1: These guys.
0: Thank you.

Thank you.

0: Więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście, i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

Przypominam, że słuchamy nagrań z 1998 roku, bo właśnie wtedy redaktor cyklu Bierszy Odcień Bluesa zrobił sobie wspomnieniową płytkę, żeby podsumować ów rok w sposób bardzo indywidualny i osobiście wybiórczy. Po Alvinie Youngblood-Harcie pora na Guya Davisa. To bardzo interesująca jednostka, bo on w równym stopniu odniósł sukces jako aktor. Przecież na Broadwayu wcielił się kiedyś w rolę samego Roberta Johnsona, jak i wykonawca bardzo tradycyjnych bluesów w sposób przystępny dla współczesnego słuchacza. W 1998 roku ukazał się jego album zatytułowany You Don't Know My Name i oto tytułowe nagranie z tej właśnie płyty.

Tenże rok 1998 był bardzo znaczący w karierze jednego z najznakomitszych bluesmenów historii, czyli Otisa Rusha.

przeglądzie 1998 roku przenieśmy się teraz ze Stanów Zjednoczonych do Kanady, bo tutaj Colin James, czołowy przedstawiciel gitarowego elektrycznego bluesa, zabłysnął płytką zatytułowaną The Little Big Band No. 2. To był ten czas, kiedy Colin James grywał skoczne i taneczne numery z towarzyszeniem rozbudowanego zespołu instrumentalnego, który nazywał się The Little Big Band. I to już była druga płyta z tego cyklu. Z niej wysłuchamy Sophronia B, Colin James.

Podobnie jak to było w przypadku Otisa Rusha, 1998 rok był znaczący dla Elvina Bishopa. Wprawdzie nie zdobył wówczas nagrody Grammy, ale został wprowadzony do Oklahoma Jazz Hall of Fame, czyli do gromady zacnych i znakomitych muzyków, których wychowała ziemia Oklahomy. No bo przecież Elvin Bishop to też jest Okie. I wtedy też ukazał się album The Skin I'm In i z niego właśnie wysłuchamy Elvina Bishopa w utworze Way Down in the Valley.

Proszę sobie wyobrazić na marginesie, jak ten czas leci, że 1998 rok to był rok płytowego debiutu Shemeiki Copeland. Właśnie wtedy ukazał się album Turn the Heat Up. To było, ile lat temu? No, wiele. Teraz Shemeika jest już jedną z najbardziej znaczących postaci współczesnego amerykańskiego bluesa, a wówczas była dopiero wschodzącą gwiazdą. Has Anybody Seen My Man? To nagranie Shemeiki Copeland z albumu Turn the Heat Up.

1998 rok był też rokiem znakomitego debiutu płytowego Susan Tedeschi, dzisiaj artystki uznawanej za jedną z najistotniejszych wokalistek w tym naszym około bluesowym muzycznym kręgu, a wtedy była wschodzącą, śpiewającą, elektryczną gitarzystką. Album Just Won't Burn, wyprodukowany przez Toma Hembridge'a, zabłysnął właśnie wtedy, a z tej płytki posłuchamy teraz utworu zatytułowanego Rock Me Right, Susan Tedeschi.

Przypominam, że w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa słuchamy mojego bardzo indywidualnego i zapewne niespecjalnie obiektywnego podsumowania 1998 roku w wyniku porządków, które robiłem na półce z moimi archiwalnymi nagraniami, na której to półce znalazłem własnoręcznie wykonany zbiorek nagrań z 1998 roku. Wśród tych nagrań znalazło się także Wonder This World. I to jest tytułowy utwór z płyty, która jest firmowana przez Johnego Langa. On miał wówczas chyba raptem 17 lat i proszę sobie wyobrazić, że był to już jego trzeci album. Dziś Johnny Lang jest uważany za jednego z najistotniejszych elektrycznych gitarzystów bluesowych średniego pokolenia, no a w tym 1998 roku był jeszcze bluesowym gołowąsem, no bo daleko mu było jeszcze do tak zwanej oficjalnej dojrzałości. Johnny Lang, Wonder This World.

Także w tym roku dotarła do mnie płytka Matta Gitara Murphy'ego, artysty przede wszystkim znanego dzięki filmowi The Blues Brothers, w którego ścieżce znalazł się także i ten numer, który za chwileczkę zaprezentuję, The Blues Don't Bother Me. Zarazem był to tytuł płyty Matta Murphy'ego, która właśnie wtedy się ukazała. Przypomnijmy sobie, jak brzmiał jeden z bohaterów obrazu The Blues Brothers, Matt Guitar Murphy.

Powoli zbliżamy się do zakończenia krótkiego przeglądu moich wspomnień z 1998 roku i wśród tych sentymentalnych, ponownych znalezisk znalazł się także album Buddy'ego Guya, Heavy Love. Z tej płytki wyciągnąłem kompozycję Tony'ego Joe White'a, Did Somebody Make a Fool Out of You, w którym Buddy Guy fantastycznie przekazuje emocjonalny zamysł Tony'ego Joe White'a.

I na koniec przeglądu roku 1998, słyszanego uszami moimi, czyli redaktora pierwszego odcienia Bluesa, nagranie Long Johna Huntera. Kończy nasze dzisiejsze spotkanie z tym czasem w bluesie Long John Hunter nagraniem Irene, wywodzącym się z albumu Ride With Me. Dobrze czasami robić porządki i natykać się na miłe niespodzianki z przeszłości, bo taką niespodzianką było dla mnie przypomnienie sobie moich muzycznych fascynacji z 1998 roku. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Ewangelika. No a to jest możliwe tylko dzięki hojności patronek i patronów. Zachęcam więc tych z Państwa, którzy zetknęli się z taką możliwością po raz pierwszy, by zerknąć na stronę powszechnie znanej instytucji patronującej i wspomagającej wiele innych przedsięwzięć artystycznych i medialnych, chociażby w ten sposób wspomaga ono Radio Nowy Świat czy Radio 357. Mówię o instytucji o nazwie Patronite. Jeżeli zechcą Państwo zajrzeć na stronę Patronite i odszukać tam moje imię i nazwisko, to znajdą tam Państwo różne możliwości wspierania Radia Baobab. To tyle, jeśli chodzi o technikalia, a teraz przejdźmy do kolejnej audycji. Co Państwo sądzą o tym, żeby to była audycja, której program muzyczny oparty jest na jednej płycie, jednym albumie? Że będzie nudno, bo przecież nie sposób znaleźć tyle interesujących i różniących się od siebie nagrań na jednej płycie. A ja zaryzykuję. Ale zanim do tego dojdę, powiem, co stało się inspiracją do takiego właśnie pomysłu. Otóż w grudniu 2022 roku ukazał się album zatytułowany znajomo dla bluesfanek i bluesfanów. Mianowicie tytuł brzmi Trouble Is. No oczywiście, przecież to był tytuł drugiego albumu Kenego Wayna Shepharda, albumu nagrodzonego Grammy, uważanego za jeden z najlepszych w karierze tego gitarzysty. A tymczasem w 2022 roku ukazuje się album zatytułowany Trouble Is 3.25. Co to oznacza? Ano tyle, że Kenny Wayne postanowił po 25 latach nagrać na nowo tę płytę z wykorzystaniem w miarę możliwości, bo niektórych już nie ma wśród żywych, tych samych muzyków, którzy brali wówczas udział w nagraniu oryginału. To z pewnością bardzo atrakcyjne przedsięwzięcie dla samego Kennego Wayna. Natomiast z punktu słyszenia fana jego twórczości, czy szerzej w ogóle bluesa, no wydaje mi się, że jest to zabieg dosyć ryzykowny. Oczywiście można się zabawić porównywaniem oryginału i wersji 25 lat późniejszej, ale to już jest zajęcie dla bardzo zagorzałych fanów. Więc nie będę prezentował tego właśnie albumu w całości, tylko ograniczę się do zaprezentowania czegoś nowego, co się na tej płycie pojawiło, mianowicie do starego zestawu utworów dodał Kenny Wayne coś nowego, czyli 13 nagranie noszące tytuł Ballad of a Thin Man. No oczywiście, tak. To jest jedna z bardzo znanych kompozycji Boba Dylana, tym razem w interpretacji Kennego Wayna Shepharda.

No więc nie będzie w tej audycji ciągu dalszego prezentacji albumu Trouble Is 25, ale w tej audycji znajdą się nagrania firmowane wprawdzie przez Kennego Wayna Shepharda, ale w roli głównej w każdym z nich wystąpi ktoś inny. I to jest znowu powrót do przeszłości, chociaż nie aż tak zamierzchłej jak 25 lat, bo do albumu zatytułowanego Ten Days Out – Blues from the Backroads. Ideą niespełna 20-letniego wówczas Kennego Wayna było pozyskanie

do współpracy częściowo już zapomnianych muzyków bluesowych z południa Stanów Zjednoczonych. Pomógł Kennemu Wayne'owi w realizacji tego pomysłu jego tata, który od początku kariery gitarzysty był jego opiekunem, menadżerem i guru w różnych przedsięwzięciach. Pomógł także Jerry Harrison, producent kilku poprzednich przedsięwzięć nagraniowych Kennego Wayne'a Shepharda. Artysta bardzo zasłużony dla amerykańskiej muzyki, bo przecież on był jednym z filarów słynnej orkiestry Talking Heads. No i właśnie w takim zestawie, także otoczony przez swoich stałych współpracowników, czyli przez wokalistę Noaha Hunta, czy przez perkusistę Chrisa Laytona. No i tak oto Kenny Wayne Shepherd w takim otoczeniu udał się na 10-dniowe tournée po południowych rejonach Stanów Zjednoczonych i zrealizował 20 nagrań z zasłużonymi dla rozwoju bluesa, a często już zapomnianymi trochę muzykami. Wybrałem z tego zestawu 20 nagrań na tę audycję 7. Zaczniemy od Briana Lee, z którym wiąże Kenny Wayne'a Shepharda bardzo istotny moment, bowiem to właśnie Brian Lee, znany nowoorleański gitarzysta i wokalista, umożliwił Kennemu Wayne'owi pierwszy publiczny, poważny występ, udostępniając mu swoją własną orkiestrę, swój własny zespół. No więc nic dziwnego, że Kenny Wayne właśnie Briana Lee uważał za kogoś, z kim koniecznie musiałby zaistnieć na albumie Ten Days Out. W ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Tina Marie. To kompozycja Briana Lee. Nie wiem, czy ta piosenka jest o Tinie Marie, czyli o popularnej w drugiej połowie ubiegłego stulecia artystki z pogranicza soulu i rhythm and bluesa, ale to nie ma znaczenia. To jest po prostu nagranie bardzo typowe dla Briana Lee, a Kenny Wayne Shepherd świetnie się w to nagranie wpasował. Tina Marie.

0: That might have been a take, actually.
1: Kolejne nagranie nosi tytuł Dollar Get the Blues. Jest to jeden z najbardziej chyba znanych utworów wywodzących się z repertuaru Clarence'a Gatemouth Browna. Artysty niezwykle wszechstronnego, nie tylko ze względu na to, że był multiinstrumentalistą, grywał na gitarze, na skrzypcach, także na harmonijce ustnej, no oczywiście śpiewał, komponował, był bandliderem, a także poruszał się bardzo zgrabnie po różnych zakamarkach amerykańskiej muzyki, bo nie był to tylko blues, było to także czasami zydeco, było to trochę country i trochę western, trochę folku, a nawet jazzu. I we wszystkich tych rejonach Clarence Gatemouth Brown zachowywał swoją własną muzyczną osobowość. Kenny Wayne Shepherd i Clarence Gatemouth Brown, Dollar Got the Blues.

0: Kolejny utwór nosi tytuł Grinding Man, kompozytor Willie Joe Perkins, czyli artysta znany bardziej jako Pinto Perkins. Świetny pianista, wokalista, kompozytor itd., itd. Jeden z najbardziej długowiecznych, także pod względem obecności na estradach i w studiach nagraniowych, artystów spod znaku tradycyjnego bluesa. W tym nagraniu, poza samym Kenny Wayne'em, towarzyszy Pinto Perkinsowi znakomity zestaw muzyków, którzy nazywali się wówczas Muddy Waters Band. I są to rzeczywiście artyści, muzycy, którzy towarzyszyli w przeszłości w wielu koncertach i nagraniach wielkiemu Muddemu Watersowi. Są to Willie Big Eye Smith perkusja, Bob Margolin gitara, Lazy Lester harmonika ustna i Calvin Fuzz Jones gitara basowa. No oczywiście też Kenny Wayne Shepherd i Pinto Perkins, Grinding Man.
1: That's not funny when you get old and blind. That's not funny. Nah, I got the right one now, baby.

Kolejne nagranie to słynny tytuł, ale w nietypowym wykonaniu. Red Rooster, czy też Little Red Rooster, jak woleli nazwać ten utwór na przykład muzycy The Rolling Stones, to jedno z najsłynniejszych dzieł Williego Dixona. Na albumie Ten Days Out znalazło się ono w wykonaniu Henry'ego Gray'a. Podobnie jak Pinto Perkins, Henry Gray był bluesowym pianistą i podobnie jak Pinto Perkins służył bluesowi do końca swoich dni, a zmarł w 2010 roku, kiedy miał 95 lat i niemal do końca był aktywny. Zatem, kiedy nagrywał swoją wersję Red Rooster z Kenny Wayne'em Shepardem, był już dobrze po 80. No ale, jak już wielokrotnie to podkreślałem, w moich wystąpieniach blues konserwuje. Posłuchajmy zatem, jak pięknie się zakonserwował Henry Gray, któremu w tym nagraniu towarzyszy zestaw muzyków, którzy niegdyś towarzyszyli samemu Howlin' Wolfowi. Są to Hubert Sumlin, George Wildchild Butler, Calvin Fuzz Jones, a dodatkowo jeszcze na perkusji Chris Layton. Tak, tak, ten od Stevie'ego Ray Vaughana, Double Trouble, no i przecież od wielu, wielu lat też podstawowy perkusista towarzyszący w nagraniach i koncertach Kennemu Wayne'owi Shepardowi. A więc Red Rooster w roli głównej Henry Gray.

I wracamy do kolejnej akustycznej sesji Kenego Wayna Shepherda. Tym razem współuczestnikami tej sesji będą dwaj znakomici muzycy starszego pokolenia. Cutty Stark to gitarzysta i wokalista, też związany z Piedmont Blues, oraz Neil Patman, znany także jako Big Daddy Patman, harmonikarz i oczywiście też wokalista. Prison Blues to jedno z najbardziej znanych dzieł Patmana. Panom Starkowi i Patmanowi, którzy razem mieli wówczas ponad 170 lat, towarzyszy niespełna 20-letni Kenny Wayne Shepherd. Hey,

0: You'll make it. There you go. They're gonna let you know when they do your time. They tell you, you can go home now, boy. That's right.
1: No i na koniec coś, co wszyscy znamy i kochamy. The Thrill Is Gone, i to w dodatku w autorskim wykonaniu. W wykonaniu B.B. Kinga, oczywiście z towarzyszeniem Kennego Wayna Shepherda. W książeczce do tej płyty Kenny Wayne Shepherd opisuje pewne niedogodności czysto techniczne związane z ich wspólnym występem. Otóż przez znaczną część koncertu nie działał mikrofon B.B. Kinga i w zasadzie wszystko mogłoby pójść w tak zwany gwizdek, gdyby nie to, że nagle przy tym najważniejszym nagraniu, czyli przy Thrill Is Gone, mikrofon ożył i dzięki temu możemy posłuchać, jak pięknie zabrzmiał król ze swoim najmłodszym paziem, czyli B.B. King z Kenny Wayne'em Shepherdem. The Thrill Is Gone. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Kenny Wayne Shepherd. Great guy. Oh, you can do better than that. God bless you.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

się tak zwany songwriter, bo dużo komponuje i pisze. Urodził się w niewielkiej mieścinie Carencro w Luizjanie. Jest synem gitarzysty bluesowego Teda Broussarda. No i dzięki temu wychował się w tradycji Southern Rocka, a w swojej twórczości łączy blues, R&B, gospel z taką melodyką, która jest czytelna dla współczesnych słuchaczek i słuchaczy. Z albumu Chance Worth Taking usłyszymy utwór o francusko brzmiącym tytule Laissez le bon temps rouler, czyli Let the good times roll w języku angielskim. Markowi Broussardowi w tym utworze towarzyszy trombone Shorty.

Mark Broussard, 40-parolatek, teraz można powiedzieć Matuzalem muzyki nowoorleańskiej, czyli Robert Finley, gitarzysta i wokalista, który tak naprawdę stał się znany na świecie dopiero po 60 roku życia, kiedy go odkryto. No i po tym odkryciu do dziś jest znaczącą postacią luizjańskiej bagiennej muzyki. Głównie dzięki temu, że nawiązał współpracę z Danem Auerbachem, czyli podporą duetu The Black Keys. To będzie pieśń o jednym z luizjańskich zjawisk, czyli o aligatorze. Alligator Bait, Robert Finley.

Jimmy Carpenter to może mniej znana postać, saksofonista, także wokalista, bandleader, pisze własne numery. Choć urodził się w innym rejonie Stanów Zjednoczonych, od wielu lat jest związany ze sceną nowoorleańską i łączy bluesa z klasyczną formacją sekcji dętej. No, jest saksofonistą. W 2022 roku nagrał całą płytę nawiązującą do jego luizjańskich fascynacji. Zatytułował ten album The Louisiana Record i z tej właśnie płytki słynny numer Fatsa Domino I Hear You Knocking, Jimmy Carpenter.

Anders Osborn to już bardzo niezwykła parabola, że tak powiem, no bo urodził się w Szwecji, ale od tylu lat już jest związany z nowoorleańskim środowiskiem jako wokalista, gitarzysta i kompozytor, że w zasadzie może się już być utożsamiany z tym klimatem, który zwie się klimatem Nola. Z albumu Space, Dust and Ocean Views Anders Osborn w utworze Pontchartrain. A Pontchartrain to jedno z jezior, które znajduje się na terenie Luizjany.

Młodziak. Jonathan Boogie Long, 20-parolatek, który zachwycił swoją grą slide wielu współczesnych znawców tego tematu. I łączy blues z elementami Cajun i Zydeco, oczywiście także z tradycyjnym bluesowym zaśpiewem. Jonathan Boogie Long z albumu wydanego w 2026 roku Courage in the Chaos w tradycyjnym Catfish Blues.

Nie zachowam parytetu, bo jedna jedyna dama, która w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa reprezentować będzie środowisko luizjańskie, to Irma Thomas, legenda soulu z Nowego Orleanu, jest nazywana Soul Queen of New Orleans i od ponad pół wieku buduje pomost pomiędzy rhythm and bluesem, gospelem i czystym bluesem, zachowując przy tym takie głębokie zakorzenienie w lokalnej luizjańskiej tradycji. Irma Thomas w tradycyjnym bluesie Make me a pallet on your floor.

0: make it low behind the door. Make me down a panadol.
1: Ta Benoit to jeden z wiodących przedstawicieli luizjańskiej gitary. Łączy luizjańską muzykę i bluesa z southern rockiem. Jest bardzo czynnie zaangażowany w ekologiczną działalność, która jest ukierunkowana na ochronę słynnych luizjańskich bagien. Usłyszymy Taba Benoit w duecie z Jimmy Thackeray. Utwór nosi tytuł Bayou Boogie.
2: If we give you the boogie, can you handle it? Okay.

I na zakończenie tego krótkiego przeglądu współczesnej sceny muzycznej Luizjany, oczywiście tej sceny związanej z hasłem blues, usłyszymy nagranie koncertowe, którego dokonano w Europie, ale którego głównymi aktorami są Albert Castilla, Mike Zito, Jimmy Carpenter i Kit Anderson. Nagrali album zatytułowany The Blue Giants Live at the Grue Now w 2024 roku i z tej właśnie płyty usłyszymy piękne, tradycyjne, bluesowe wezwanie. Love Her with a Feeling. Albert Castilla, Mike Zito, Jimmy Carpenter i Kit Anderson. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. I don't need you to get that guitar, kid.

Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

3 grudnia 2025 roku umarł Steve Cropper, jedna z najważniejszych postaci muzyki XX wieku, tych postaci, które kształtowały muzykę tak ważną dla bielszego odcienia bluesa, praktycznie muzyki, dzięki której ta właśnie audycja istnieje od ponad pół wieku. Wystarczyłyby w jego dorobku 3 pieśni, 3 nagrania, żeby określić tego artystę mianem postaci wielkiej. Ale przecież pozostawił po sobie znacznie, znacznie więcej. Zaczynamy od tych 3 koronnych nagrań Steve'a Croppera. Sitting on the Dock of the Bay, Otisa Reddinga, In the Midnight Hour, Wilsona Piketa i Knock on Wood, Eddiego Floyda.

Steve Cropper był jednym z najważniejszych architektów muzyki XX wieku, twórcą brzmienia, które ukształtowało i bluesa, i soul, i rhythm and blues, i rocka, no wszędzie, nie tylko w Ameryce, ale i na całym świecie. Jako gitarzysta grupy Booker T and the MGs, czy też jako podstawowy muzyk wytwórni Stax, wniósł do tej muzyki niezwykłą elegancję rytmu, mistrzostwo oszczędności, no i taki niepodrabialny gitarowy tak zwany groove. Cropper był także sercem i muzycznym autorytetem projektu The Blues Brothers. Pod pseudonimem The Colonel, czyli pułkownik, wprowadził soul i blues Memphis do światowego muzycznego mainstreamu. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że Steve Cropper pozostaje symbolem prawdziwej muzycznej klasy. Potwierdzają to słowa wielu znakomitych artystów. Proszę posłuchać, co o tej stracie, którą poniosła muzyka, powiedział Joe Bonamassa. Brak słów, by opisać jego wpływ na muzykę. Brał udział w tych sesjach, kiedy historia się tworzyła. Tworzył partie gitarowe, których potem wszyscy uczyliśmy się. Produkował płyty, które wszyscy czcimy. Był moim przyjacielem i prawdziwym wielkim tego muzycznego świata. Kiedy próbowałem ogarnąć twórczość Steve'a Croppera, przygotowując tę audycję, zagłębiłem się w ocean fantastycznych dokonań, pięknych dźwięków i także wielu niespodziewanych rzeczy, bo oczywiście nikt nigdy nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego, co wniósł do muzyki Steve Cropper. I chciałbym, żeby w tej godzinie przekazać kilka takich, moim zdaniem, ważnych, choć czasami mało znanych elementów związanych z twórczością Steve'a Croppera. O tych kamieniach milowych, czyli o Otisie Reddingu, Wilsonie Pickettie, Edim Floydzie i tych trzech utworach, które przed chwilą Państwo usłyszeli, to w zasadzie wiadomo wszystko, bo mówi się o nich od 60 lat i nadal pozostają aktualnymi drogowskazami dla wielu pokoleń muzyków. Wspomnieliśmy The Blues Brothers. No to posłuchajmy tak po to, żeby nabrać tego historycznego oddechu i zbudować sobie perspektywę zasług Steve'a Croppera jako owego kolonela, czyli dowódcę brygady muzycznej The Blues Brothers.

wspomniałem, że przekopując się przez historię dokonań Steve'a Cropera na przestrzeni tych 60 czy nawet czasami 70 lat, docierałem do rzeczy zapomnianych, czasami zaskakujących. Steve Cropper, poza tym, że był wybitnym gitarzystą, świetnym kompozytorem, no, miał także ogromne zasługi producenckie. Prowadzał artystów do świata wielkiej muzyki, a tych już znaczących potrafił ukierunkować w sobie tylko właściwy sposób na właściwe tory. Wśród tych mniej znanych, którzy dzięki niemu zaistnieli, była Yvonne Elliman, wspominana wielokrotnie w tych audycjach, bo była partnerką w nagraniach i w koncertach Erika Claptona. No ale przecież zadebiutowała też jako artystka samodzielna. To był rok 1971. Steve Cropper wyprodukował jej album zatytułowany Rising Sun. Zagrał też tam partie gitarowe. Proszę posłuchać z trzeszczącej płyty, bo była przecież ostro grana wtedy, te 50 lat temu, jak Yvonne Elliman pod kierunkiem Steve'a Cropera wykonuje utwór Best of My Love.

Jeff Beck był wielkim admiratorem sztuki Steve'a Cropera i co rzadko można powiedzieć o jego dyskografii, no, był taki moment, w którym podporządkował się dyscyplinie i tej oszczędności, jaką wnosił do muzyki Steve Cropper podczas swoich nagrań. Oto jak Jeff Beck Group pod nadzorem Steve'a Cropera nagrali słynny numer Donna Nixa, Going Down.

Miałem okazję dowiedzieć się od samej Shimiki Copeland, jak istotną dla niej była znajomość ze Steve'em Cropperem i jak wiele wniósł on do jej pojmowania muzyki. Niewątpliwie ich podejście do materii jest dosyć zbliżone, bo i w muzyce Steve'a Croppera i w tym, co robi Shimika, no jest takie piękne połączenie tradycji soulu i czystego bluesa. Na albumie America's Child Shimiki pojawił się utwór autorstwa tatusia Shimiki, czyli Johnny'ego Copelanda, zatytułowany Promised Myself. To wspólne dzieło Shimiki i Steve'a Croppera. Thank you.

Niewątpliwie bardzo owocna i znacząca dla rozwoju soul bluesa czy blues soulu była współpraca Steve'a Cropera z The Staple Singers. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia często spotykały się ścieżki koncertowe, a także producenckie Steve'a i Staple Singers. Posłuchajmy nagrania z tego czasu.

pod koniec lat 60. Steve Cropper, Albert King i Pop Staples, czyli lider The Staple Singers, nagrali wspólny album, który zatytułowali Jam Together. To była rzeczywiście płyta, która miała charakter dosyć swobodnej improwizacji, choć dokładnie dosyć zaprogramowanej i nagranej w studiu z wielką starannością. Pop Staples, Albert King i Steve Cropper w nagraniu Water.

Miałem kilkakrotnie okazję spotkać Steve'a Cropera. Dzięki temu mogłem uzyskać też tak zwane Radio ID. Stąd słyszą Państwo w dzisiejszej audycji jego głos informujący, że słuchają Państwo Radia Baobab. Miałem wrażenie podczas tych spotkań, że to jest jakaś absolutnie nienaruszalna jednostka. To postawny mężczyzna, jowialny, z taką bardzo zdecydowaną frazą, w której prowadził rozmowę. I wydawało mi się, że to jest postać, która nie przeminie nigdy. Zresztą Mavis Staples, z którą też miałem okazję kiedyś rozmawiać o Steve'ie Cropperze, uważała go za taką nienaruszalną opokę. No a skoro już o Mavis zahaczyliśmy, to posłuchajmy teraz owoców współpracy Mavis Staples ze Steve'em Cropperem. To nagranie nosi tytuł Until I Met You.

0: Jednym z ostatnich dzieł studyjnych Steve'a Cropera był album, który firmuje on wspólnie z Blue Marinim, czyli z jednym z uczestników oryginalnego składu The Blues Brothers. W 2017 roku ukazał się album zatytułowany The Last Shade of Blue Before Black. Ten album można potraktować jako taki finałowy manifest artystów, którzy przynieśli światu ideę Blues Brothers. Nagraniem The Last Shade of Blue Before Black pierwszy odcień bluesa żegna Steve'a Cropera.
1: Hi, this is Steve Cropper, guitar player with Booker T and the MGs and the Blues Brothers, and you're listening to Baobab.

Które to środowisko z czasem okazało się być jednym z najbardziej wpływowych na kształtowanie się współczesnej muzyki bluesowej, rockowej, a może nawet i całej światowej popkultury. Ale wszystko, proszę Państwa, to jest taka moja troszkę obsesja. Zaczęło się od Elvisa Presleya, który jako pierwszy wielki, znakomity i znaczący wykonawca muzyki popularnej, rockowej także, korzystał z bluesowych korzeni.

Reconsider Baby, kompozycja Lovella Fulsona, została przez Elvisa zarejestrowana w 1960 roku. Natomiast pierwsze znaczące rejestracje utworów bluesowych w Wielkiej Brytanii datują się, tak myślę, dopiero gdzieś od 1962 roku. Czyli Elvis był pierwszy. No dobrze, no dajmy już spokój Elvisowi i przejdźmy teraz do Wielkiej Brytanii, gdzie zwykło się uważać, że jest kilku takich artystów, którzy stanowili punkt wyjściowy dla rozwoju brytyjskiego bluesa i rhythm and bluesa, a byli to Alexis Corner, Cyril Davis i John Mayall. Ci dwaj pierwsi, czyli Corner i Davis, często muzykowali razem i razem też dokonywali nagrań. Oto taki pierwszy sygnał ich współpracy. Tam jeszcze dodatkowo można wymienić takie nazwiska jak Long John Baldry, który zaśpiewa w tym nagraniu, które za chwilę zaprezentuję, oraz Graham Bond. No i to było takie towarzystwo, które jako pierwsze upowszechniało ideę bluesowego muzykowania w Wielkiej Brytanii. Jednym z takich miejsc, gdzie najżywiej była prezentowana ta właśnie sztuka, był klub Marquee w Londynie i z niego też pochodzi to nagranie. Z koncertu Alexis Corner Blues Incorporated. Słuchamy kompozycji Leroya Carra zatytułowanej How Long, How Long Blues.

Na początku lat 60. zaczęli do Wielkiej Brytanii przyjeżdżać także tak zwani oryginalni, prawdziwi bluesmeni. Wśród nich prym wiódł Sonny Boy Williamson, z którym to nagrywali i koncertowali The Animals, no i The Yardbirds. Ale oczywiście w repertuarze Yardbirdsów znajdowały się także kompozycje innych bluesmenów, jak chociażby Johna Lee Hookera. Oto Boom Boom, które znalazło się na jednym z pierwszych albumów grupy The Yardbirds.

W 1964 roku The Rolling Stones gościli w jaskini chicagowskiego bluesa, czyli w wytwórni Chess. Dokonali tam kilkunastu nagrań. Część z nich ukazała się na ich katalogowych płytach, część została jakoś pominięta i potem dopiero publikowana, czasami zresztą trochę bez zgody samych wykonawców. Tak też się stało z utworem Big Billa Brunzego Key to the Highway, który za chwileczkę Państwo usłyszą w pierwszym odcieniu bluesa. The Rolling Stones.

W tym samym 1964 roku rumieńców nabierała kariera grupy Manfred Mann. Artystą, który niewątpliwie najbardziej dołożył swojego bluesowego ducha do ówczesnych nagrań grupy Manfred Mann, był Paul Jones. Do dziś czynny, do dziś w znakomitej formie. Oto z 1964 roku Paul Jones z grupą Manfred Mann w kompozycji Chestera Burnett, Smokestack Lightning.

Tenże 1964 rok był bardzo istotny dla kolejnego brytyjskiego zespołu, bazującego w dużej mierze na repertuarze zaczerpniętym z twórczości amerykańskich bluesmenów. Mówię o zespole The Pretty Things, którego wokalistę i lidera Phila Maya pożegnaliśmy kilka lat temu. Kilku jeszcze artystów z tego pierwszego składu nadal funkcjonuje, chociaż nie wiem, na ile jeszcze są czynni koncertowo czy nagraniowo. A Pretty Things byli zaliczani do tej najdzikszej fali brytyjskiego bluesa, bo też ich interpretacje bluesowych standardów były ostre, niemal punkowe. Z tego właśnie okresu posłuchamy The Pretty Things w kompozycji Slima Harpo, Raining in My Heart.

połowie lat 60. powszechny zachwyt wzbudzał też swoją niezwykłą interpretacją nie tylko zresztą bluesowych utworów, ale także i utworów z krainy muzyki popularnej, północnoirlandzki zespół Them. No, a Them to oczywiście Van Morrison. Do dziś też czynny, do dziś znakomicie dysponowany i niezwykle płodny w nowe nagrania i nowe kompozycje. Them zaprezentują się w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa w utworze skomponowanym przez Jimmy'ego Reeda Bright Lights, Big City.

Mówiłem na początku tej audycji, że obok Cyryla Davisa i Alexisa Cornera także John Mayall jest uważany za jednego z twórców idei grania bluesa przez białych Brytyjczyków. No więc Johna Mayalla z jego Blues Breakers też nie może zabraknąć w tym krótkim przeglądzie bluesów interpretowanych przez młodych Brytyjczyków w połowie lat 60. Takim najbardziej oczywistym i chyba najbardziej ulubionym przez blues fanów egzemplum jest Rambling on My Mind, kompozycja Roberta Johnsona, którą z The Blues Breakers Johna Mayalla wykonał pięknie Eric Clapton.

Ten sam 1966 rok to data powstania pierwszej znakomitej płyty zespołu Cream. No, czyli powtórnie w tej audycji dało sobie znać gitara Ricka Claptona, no ale w towarzystwie już odmiennym, czyli perkusisty Gingera Bakera i wokalisty i multiinstrumentalisty Jacka Bruce'a. Oto w ich wykonaniu tradycyjny bardzo, choć przypisywany potem Mademu Watersowi, utwór Rolling and Tumbling z albumu Fresh Cream, grupa Cream.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI wieku pożegnaliśmy na zawsze twórcę i lidera grupy Savoy Brown. Kim Simmons, wokalista i gitarzysta, a także dostarczyciel wielu kompozycji do repertuaru grupy Savoy Brown, był jednym z najwierniejszych bluesowemu elektrycznemu graniu artystów w historii. Kim Simmons szczególną atencją darzył, podobnie zresztą jak całe zastępy późniejszych muzyków, twórczość Williego Dixona. I oto w jego wykonaniu, oczywiście z zespołem Savoy Brown z 1966 roku, Can't Quit You, Baby.

Jednym z artystów, którzy debiutowali wówczas jako nastolatkowie, wówczas, czyli w połowie lat 60., a do dzisiaj są czynni, jest oczywiście Steve Winwood, który w tym czasie był wokalistą i organistą grupy The Spencer Davis Group. I oto teraz nastoletni Steve Winwood z grupą Spencera Davisa w jednym z najbardziej znanych standardów blues.

Czasowych, czyli w utworze, który skomponował Robert Johnson, a formę nadał mu Elmore James, zatytułowanym Dust My Blues.

No a bo Cream, Savoy Brown, The Spencer Davis Group jednym głosem wymieniało się wówczas także i tę nazwę, czyli Ten Years After. To formacja, która odżywa od czasu do czasu i choć brak już w niej charakterystycznego zaśpiewu gitarowego i głosu Alvina Lee, no można powiedzieć, że to jest też jeden z najtrwalszych elementów owego bluesowego boomu brytyjskiego z lat 60. Z pierwszego albumu grupy Ten Years After, rok 1967, słuchamy teraz kompozycji Williego Dixona, Spoonful.

Tę nieco nostalgiczną wyprawę w lata 60., wyprawę, która miała zaświadczać o tym, jak ważnym elementem inspiracyjnym dla twórczości ówczesnych artystów wkraczających w świat muzyki rockowej były stare, dobre bluesy. Wśród nich także bluesy Roberta Johnsona. No i na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa Robert Johnson i jego Sweet Home Chicago, a wykonawcy Peter Green's Fleetwood Mac. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio

0: Tematem dzisiejszej audycji jest funk. Zainspirowały nas ostatnie przygody prezydenta naszego miasta i pomyśleliśmy, że warto porozmawiać o funku, żeby wszyscy wiedzieli, że funk to nie tylko Jamiroquai, ale że jest też trochę więcej wykonawców tego rodzaju muzyki.
1: Przedstawicielem tego gatunku, ale nie tylko i wyłącznie tego gatunku, był wykonawca, którego ja osobiście poznałem w zeszłym roku na Suwałki Blues Festival, przed państwem Lucky Patterson z piosenką Funky Broadway.
2: Man got me way out here in New York, know I'm from California, I don't know why, but they better have some fun.

A teraz artysta, którego z pewnością dobrze Państwo znacie, czyli Maceo Parker. Okazało się, że Maceo Parker wydał płytę w 2020 roku, naszym ulubionym roku, zatytułowaną Soul Food Cooking with Maceo. Bardzo mi się podoba ten tytuł. I chcielibyśmy zaproponować Państwu utwór Rock Steady.

0: Byliśmy kiedyś wspólnie na koncercie Massive Parkera w Warszawie i do tej pory to wspominamy z rozrzewnieniem.
1: Tak, zdecydowanie był to jeden z najcudowniejszych koncertów, na jakich w życiu byłem. Grał wówczas na Puzonie Dennis Rollins i oboje z Góreczką stwierdziliśmy, że jest to chyba najseksowniej grający na Puzonie puzonista na świecie. W dzisiejszej audycji nie będziemy gadać za dużo, bo chcemy skupić się na muzyce, a ponieważ utwory funkowe okazują się dość obszerne, jeżeli chodzi o przestrzeń czasową, dlatego też bez dalszego rozgadywania się moje odkrycie zeszłego roku, czyli Anderson .Paak z piosenką Am I Wrong?

A teraz będzie takie trochę bardziej gitarowe oblicze muzyki funk. I żeby było ciekawie, będzie to polski zespół, który już dawno nic nowego nie nagrał i tęsknimy, panowie. I teraz będzie utwór z ich pierwszej płyty zatytułowany Brudne Bomby, a zespół nazywa się Mama Selita.

Wydawałoby się, że muzyka funkowa to nie jest muzyka, która jest aktualnie bardzo popularna, ale nic bardziej mylnego. Coraz więcej zespołów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Australii, podejmuje ten gatunek muzyczny, odwołując się do klasyków, ale wnosząc również swoją własną nową jakość. Jednym z tych zespołów jest niesamowity zespół Wolfpack, który pierwsze swoje nagrania pokazał światu w 2011 roku. Od tego czasu wydał kilka płyt, mnóstwo epek, cały czas koncertują i cały czas pokazują się światu nie tylko w postaci albumów, ale również całego mnóstwa wykonań live na YouTubie oraz innych portalach społecznościowych. Przed Państwem Wolfpack w piosence Cory Wong. Wykonanie pochodzi z nagrań zarejestrowanych podczas występu na żywo w Madison Square Garden.

0: A ja chciałam powiedzieć, że to jest trochę nieprawda, bo muzyka funkowa teraz bardzo wraca, ale sądzę, że ta cała historia z naszym prezydentem miasta to na pewno bardzo teraz temu gatunkowi pomoże. A ty jak myślisz?
1: Myślę, że jeżeli już nawet politycy zajęli się tą sprawą, to coś musi być na rzeczy.
0: A teraz będzie zespół, który jest bardzo trudny do sklasyfikowania muzycznie, bo miesza niesamowicie przeróżne gatunki. Jest to liczna grupa wariatów z Nowej Zelandii. Nazywają się Fat Freddy's Drop. Chciałabym w tym miejscu podziękować Rochowi i Justynie, którzy pokazali mi ten zespół, bo bardzo to wpłynęło pozytywnie na moje życie. I zwłaszcza polecam Państwu filmy live z ich koncertów, bo można sobie tak poprawić niesamowicie humor. Są to tak barwni artyści i niesamowicie stylowi.
1: Polecamy zwłaszcza zwrócenie uwagi na postać saksofonisty oraz jego szczególny ubiór.
0: Tam każdy jest szczególnie ubrany, nie ma chyba tam takiej osoby ubranej normalnie. W każdym razie ten utwór, który chciałam Państwu zaproponować, rzeczywiście są tam też elementy funkowe i zatytułowany jest Trickle Down. Fat Freddy's Drop.

Tutaj na chwilkę wrócimy do dwóch członków zespołu Wolfpack, którego piosenkę prezentowaliśmy wcześniej. Otóż dwóch artystów tworzących zespół Wolfpack, czyli gitarzysta i basista, są artystami tak płodnymi, że sama przestrzeń twórcza w zespole Wolfpack zupełnie im nie wystarcza i dlatego mają jeszcze całe mnóstwo innych projektów, a jednym z tych projektów jest również funkujący zespół, który nazywa się The Fearless Flyers. I tutaj, żeby nie przedłużać, puścimy dwa kawałki po kolei. Te piosenki to Ace of Aces oraz Nate Smith is the Ace of Aces.

A ja teraz po raz kolejny już w naszej audycji przywołuję zespół Krangbin, bo już grali u nas. I tym razem ich dość świeży utwór sprzed 3 miesięcy, który dla odmiany jest w języku hiszpańskim. I zatytułowany jest Pelota. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Krangbin.

0: Szczerze mówiąc, nie mogę się nadziwić, jak w trio można stworzyć tak fantastyczne i szerokie brzmienie. Nie sądzisz?
1: Tak, ja po prostu nie wiem, oni mają tak charakterystyczne brzmienie, że kiedy słyszy się jakiś ich utwór, to nieważne, czy on byłby zaśpiewany po angielsku, chińsku czy japońsku, to i tak wiadomo, że to Krungbin.
0: A de facto współpracują z wokalistami różnych narodowości, śpiewających w różnych językach. Nie bylibyśmy sobą, gdyby w naszej audycji nie pojawiła się jakaś piosenka, która znalazła się w ścieżce dźwiękowej do jakiegoś filmu. Na samym końcu chcielibyśmy zaprezentować Państwu piosenkę Rickiego Fante zatytułowaną Shine, która znalazła się w jakim filmie?
1: W filmie animowanym Roboty bardzo polecam, chociaż jest to film animowany, na pewno Państwa serdecznie rozbawi. Ten utwór ma bardzo słoneczny przekaz. Jak zwykle wysyłamy Państwu dużo słońca i zapraszamy na kolejny barszcz Sosnowskiego w piątek o 11 lub na powtórkę w sobotę po godzinie 18.
0: Ogromnie dziękujemy Państwu za obecność. Muzykę prezentowali dla Państwa
1: Górecka
0: oraz Sosnowski.
1: do
0: Do usłyszenia.
1: usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żyligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

nie śpiewał, zaczął śpiewać dzięki Majalowi, no i tak to się potoczyło. Ale teraz przechodzę do tych gitarzystów, którzy albo nigdy nie zaśpiewali, albo zaśpiewali i to rzadko, i w zasadzie wolą się nie popisywać swoim wokalnym potencjałem. Taka najbardziej historyczna postać, która przyszła mi do głowy, to Django Reinhardt, fantastyczny gitarzysta, któremu świat gitary i jazzowej, i bluesowej zawdzięcza bardzo wiele. Django rozkołysał świat muzyki z brzmieniem swojej gitary, a także niezwykłym frazowaniem, które później było źródłem inspiracji dla setek, a może i setek tysięcy adeptów sztuki gitarowej. Przypomnijmy Django Reinhardta w jednym z najbardziej zasłużonych utworów bluesowych w historii, czyli w kompozycji W.C. Handy'ego St. Louis Blues.

współczesnym spadkobiercą tradycji Django Reinhardta jest świetny gitarzysta Tommy Emmanuel, grający i nagrywający no, prawie wyłącznie z gitarą akustyczną. I to jest ten zawodnik, który właśnie nie wiem, czy nie ma śmiałości, czy też po prostu właśnie ma odpowiedni stosunek krytyczny do swoich umiejętności wokalnych, który wyłącznie nagrywa utwory instrumentalne. To znaczy zdarza się, że są to utwory z wokalem, ale ten wokal należy wówczas do innego artysty. Tommy Emmanuel wielokrotnie w swoim repertuarze pomieszczał utwory z kręgu twórczości Django Reinhardta i właśnie takim też teraz nam się zaprezentuje. Djangology, Tommy Emmanuel.

Sięgniemy teraz raz jeszcze do tradycji gitarowej Eryka Claptona, do roku 1970, kiedy to spotkał się z Duane'em Allmanem, dziś uważanym za jednego z najwybitniejszych gitarzystów w stylu slide. Czy podczas spotkań Eryka z Duane'em rozmawiali oni również o sztuce wokalnej i czy Clapton zachęcał Duane'a do śpiewania? Tego nie wiem. Wiem, że Duane Allman na początku swojej kariery trochę śpiewał i istnieją także nagrania jego wokalnych poczynań. Nie brzmią one specjalnie atrakcyjne i myślę, że w porównaniu z tym tembrem głosu i tym świetnym frazowaniem wokalnym, jakim dysponował jego brat Greg, no Duane uznał, że nie warto się ścigać i raczej nie będzie śpiewał. No i mimo, że tak krótko trwała jego kariera, to do dziś brzmienie jego gitary jest dla wielu współczesnych niedoścignionym wzorcem. Posłuchajmy duetu Claptona z Duane'em Allmanem. Mean Old World. Oczywiście śpiewa Eric Clapton.

Carlos Santana wprawdzie parokrotnie nagrał swój głos z towarzyszeniem swojej gitary, ale uważany jest za jednego z tych gitarzystów, którzy jednak wolą śpiewać wyłącznie swoją gitarą. Chociaż, i tutaj znowu nawiązuję do Claptona, w 2019 roku podczas jakiegoś spotkania, kiedy obaj muzycy rozmawiali swoimi gitarami przed publicznością, podobno Clapton bardzo, bardzo namawiał Santanę do tego, żeby ten wreszcie przemógł się i nawiązał do tej tradycji gitarzysty śpiewającego. Podobno nawet, mówię podobno, bo nie znalazłem nigdzie oficjalnego potwierdzenia, Santana zabierał się, czy nadal zabiera się za płytę, która dałaby dowód temu, że nie tylko potrafi świetnie grać na gitarze, ale także towarzyszyć tej gitarze swoim własnym głosem. To nagranie jednak będzie świadectwem jego maestrii instrumentalnej, a głosu użyczy mu, czy raczej może inaczej, swojej maestrii instrumentalnej użyczył on w tym nagraniu głosowi Johna Lee Hookera, The Healer.

Czy zdarzył się tak naprawdę gitarzysta, który nigdy nie próbował zaśpiewać wraz ze swoją gitarą? No myślę, że nie, że to jest silniejsze od świadomości słabości swojego aparatu wokalnego. Poza tym wtedy, kiedy artysta ćwiczy, myślę, że w sposób dosyć naturalny może od czasu do czasu sobie dośpiewywać coś własnym głosem. Do takich artystów należy Jeff Beck, który generalnie jest uważany wyłącznie za instrumentalistę, ale zdarzały mu się popisy wokalne. Jeden uważam za wręcz bardzo, bardzo dobry. I to jest nagranie z wczesnego okresu, kiedy Jeff Beck był członkiem grupy The Yardbirds, a utwór nosi tytuł The Nez Are Blue.

The Nether Blue pozostało jako nagranie w mojej świadomości takim najbardziej popisowym, wokalnym numerem Jeffa Becka, a w dalszej swojej twórczości korzystał jednak z przyjaznych usług innych wokalistów. Myślę, że takim najbardziej charakterystycznym, zwłaszcza w tym wczesnym okresie twórczości Jeffa Becka z lat 60. i 70., był okres jego współpracy z Rodem Stewartem. I oto Jeff Beck Group z Rodem Stewartem jako wokalistą w nagraniu Blues Deluxe.

Skoro już wspomnieliśmy zespół The Yardbirds, to trzeba teraz przejść do kolejnego gitarzysty, który tak naprawdę kończył ten wspaniały gwiazdorski okres zespołu The Yardbirds, czyli mówię o Jimmy Page'u. Jimmy też od czasu do czasu daje znać, że jednak ma głos i że coś tam dośpiewuje czasami w chórkach. Jest także kilka nagrań jego solowych, no ale oczywiście przy Robercie Plancie, mówię o tym okresie jego współpracy z Led Zeppelin, no nie miał szans i myślę, że nie o to mu też chodziło. Jest po prostu fantastycznym gitarzystą i to mu wystarcza. Do uzupełniania tych miejsc, w którym gitara nie jest w stanie już wszystkiego wypowiedzieć, miał zawsze gotowego przyjaciela, Roberta Planta. Z bogatego dorobku tych dwóch, a w zasadzie tych czterech, wybrałem Traveling Riverside Blues. Ale nie będzie to ta wersja, którą znamy z katalogowych płyt Led Zeppelin, tylko bogatego archiwum BBC, czyli Led Zeppelin i BBC Sessions. Traveling Riverside Blues.

No oczywiście nie może w tym zestawie nieśpiewających gitarzystów zabraknąć jednego z największych współczesnych wirtuozów blues rockowej czy rock bluesowej gitary, czyli Derka Trucksa. Nawet wtedy, kiedy tylko on własnym imieniem i nazwiskiem firmował swój zespół, czyli wtedy, kiedy jego zespół nazywał się The Derek Trucks Band, korzystał z usług innych wokalistów. Ja wybrałem coś z 1998 roku, czyli z albumu Out of the Madness, nagranie, w którym wokalnie towarzyszy Derkowi Trucksowi jego starszy kolega Warren Haynes i w ich wykonaniu tradycyjne 44 Blues.

wśród gitarzystów, którzy uważani są za istotnych w rozwoju gitarowego współczesnego elektrycznego języka, jest oczywiście też Steve Cropper. Nie tylko gitarzysta, także kompozytor, producent, aranżer, no bardzo wszechstronna jednostka, której i blues, i soul zawdzięcza wiele wspaniałych nagrań. Są też i solowe nagrania Steve'a Croppera, no i na szczęście, jak sądzę, są to nagrania jednak świadczące o jego maestrii instrumentalnej. Z dosyć współczesnego okresu twórczości Steve'a Croppera, czyli z 2011 roku, pochodzi album, który zadedykował Steve Cropper historycznemu i szerzej u nas nieznanemu zespołowi The Five Royals, których z kolei sam Cropper uważał za swoją wczesną inspirację. Na tym albumie znalazł się utwór zatytułowany Help Me Somebody, w którym pięknie śpiewa bluesowo gitara Steve'a Croppera.

Larry Carlton może nie należy do tych najbardziej znanych gitarzystów bluesowych, niemniej jednak to jest postać, która przewijała się przez kilkadziesięcioleci, mam nadzieję przewijać się będzie jeszcze nadal, w twórczości innych artystów. Towarzyszył on swoją gitarą nie tylko bluesmenom, także artystom związanym z muzyką popularną, jak chociażby Paul Anka. Ale Larry Carlton nagrywa też własne płyty i to są albumy w dużej mierze wypełnione bluesowym śpiewaniem jego gitary. Posłuchajmy, jak pięknie rozmawia gitara Larry'ego Carltona z gitarą B.B. Kinga. Utwór nosi tytuł Blues for TJ.

Na koniec tego krótkiego przeglądu dokonań gitarzystów, którzy albo nie chcą, albo nie mogą, albo nie lubią śpiewać, wybrałem utwór dwóch gigantów gitary, z których jeden śpiewał kiedyś na początku, potem tylko od czasu do czasu dawał znać, że też ma głos, i drugi, który w zasadzie odkąd tylko zaczął być znany w świecie gitarowym, grał i śpiewał. I niektórzy twierdzą, że ten jego śpiew to jest bardziej melodeklamacja, ale melodeklamacja też może być bardzo związana z pulsem instrumentalnym. Mówię o duecie Chet Atkins i Mark Knopfler. Ich wspólny album zatytułowany Neck and Neck należy do grona najbardziej ulubionych moich płyt. Stąd wracam często do ich wspólnych nagrań, a na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa Chet i Mark wykonają I'll See You in My Dreams. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: czyli miejscach, w których znani ówcześni artyści koncertowali na wschodnim i na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Oboma tymi miejscami zawiadywał bardzo aktywny, świetnie zorganizowany promotor Bill Graham, któremu też pewnie kiedyś trzeba będzie poświęcić oddzielną audycję. Ale w tej audycji zajmiemy się Fillmore East, czyli miejscem, które jest uwiecznione na planie Nowego Jorku pod adresem 105 Second Avenue na Lower East Side w Nowym Jorku. To wszystko jest na Manhattanie. Miejsce, z którego dzisiaj będziemy słuchać nagrań, istnieje nadal, ale nie ma nic wspólnego z muzyką. Dziś jest tam po prostu bank. Jak to się wszystko zaczęło, o tym za chwilę. Ale zacznijmy od najsłynniejszego moim zdaniem nagrania, które powstało właśnie w tym miejscu. A było to w marcu 1970 roku. Tam właśnie rozpoczynali swoją serię koncertów The Allman Brothers Band.
1: Okay.

0: Album At Fillmore East grupy The Allman Brothers Band jest traktowany przez fanów muzyki jako jeden z najważniejszych albumów koncertowych w historii. Jest to płyta dokumentująca rozpoczęcie nowego rozdziału w historii muzyki amerykańskiej, bo taki właśnie rozdział rozpoczęli wówczas muzycy z grupy The Allman Brothers Band. Zresztą to był zespół, który chyba najczęściej koncertował w Fillmore East. Prawdopodobnie tych koncertów w okresie od marca 70 roku do 27 czerwca 71 roku było ponad 50. Niektórzy twierdzili wręcz, że The Allman Brothers Band są tak zwanym house band w tym miejscu. Zresztą był to ulubiony zespół Billa Grahama, czyli organizatora tych koncertów. Fillmore East nie istniało długo, bo jako sala koncertowa funkcjonował ten lokal od 8 marca 1968 roku aż do 27 czerwca 1971 roku. Wśród wykonawców byli nie tylko oczywiście ci, którzy grali muzykę okołobluesową, ale było wśród nich wielu innych znakomitości tego czasu. Jak już sygnalizowałem, my zajmiemy się tymi, którzy będą nas troszkę kołysali zgodnie z bluesową zasadą. 13 grudnia 1968 roku zagościli w Fillmore East Al Kooper i Mike Bloomfield. Oczywiście z towarzyszeniem sekcji, która umożliwiała im pełne brzmienie. Dopiero wiele lat po tym koncercie, po owym grudniowym koncercie z 1968 roku, ukazał się album, który dokumentował to wydarzenie, a to dlatego, że taśmy oryginalne gdzieś się zapodziały i dopiero w 2003 roku udostępniono je słuchaczom. I słuchaczkom oczywiście. Poza wiodącymi tę sesję koncertową Alem Cooperem i Mike'em Bloomfieldem na estradzie pojawił się na jeden występ dodatkowy wykonawca. Kto to był? Proszę posłuchać, jak zapowie go sam Mike Bloomfield.
1: We have a... Thank you. We got some people sitting in tonight. Hey, listen, now dig this. Now, hold on, now dig this, man. We got a cat sitting in, a cat that I met, oh man, a long time ago when I was playing like twist joints, and this cat was on the road, he was playing in Chicago. He's from Texas, and man, this is the baddest motherfucker, man. I mean, there's these people that are gonna take over. That's all. I figure you can say that. So dig, man. A cat coming out. His name is Johnny Winters.

13 grudnia 1968 roku, Fillmore East, koncert firmowany przez Ala Coopera i Mike'a Bloomfielda, którzy zaprosili na jeden numer, właśnie na ową kompozycję B.B. Kinga It's My Own Fault Johnny'ego Wintera. Johnny zresztą występował już potem ze swoim własnym zespołem parokrotnie Fillmore East, ale myślę, że to nagranie jest na tyle atrakcyjne, że wystarczy do zdokumentowania udziału Coopera, Bloomfielda i właśnie Wintera w koncertach organizowanych przez Billa Graham'a w Fillmore East. W lutym 1969 roku w Fillmore East wystąpiła Janis Joplin. Oto piękna koncertowa wersja Ball and Chain.

Ten hymn poświęcony J.B. Lenoirowi John Mayall zaśpiewał i zagrał z przyjaciółmi 12 lipca 1969 roku w Fillmore East. Nie mogę również pominąć udziału Erika Claptona w koncertach w tym zacnym miejscu. Nie udało się zarejestrować występu, w którym Eric Clapton firmowałby to przedsięwzięcie własnym imieniem i nazwiskiem, bo też był to czas, kiedy występował z kolegami jako Derek and the Dominoes. I właśnie tę formację teraz zaprezentujemy w utworze Key to the Highway. To koncert Claptona i jego The Dominoes z 1971 roku.

0: W marcu 1971 roku Joe Cocker ze swoimi Mad Dog and Englishman zagrał kilka koncertów w Fillmore East. Proszę posłuchać, jak licznie zgromadzona tam publiczność, bo w Fillmore East mogło zasiąść ponad 2,5 tysiąca widzów, zareagowała na Let's Go Get Stoned w wykonaniu Joe Cockera i towarzyszących mu muzyków.
1: So the request from Bobby Keys. Fine young man, isn't he? Let's get stoned.

0: Association.
1: Pierwszą część przeglądu nagrań z Fillmore East z przełomu lat 60. i 70. zakończymy jeszcze jednym nagraniem The Allman Brothers Band, którzy uczestniczyli w jednym z ostatnich koncertów, który odbył się właśnie w tym miejscu. To było 27 czerwca 1971 roku. One Way Out, The Allman Brothers Band. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to był sygnał podstawowy bielszego odcienia bluesa, a teraz będzie kolejny sygnał, który powtarza się w tym radiu i w tych audycjach od czasu do czasu, ale to jest już sygnał, który przeznaczony jest dla wybranych patronów, patronek, słuchaczek i słuchaczy.

Fanfary dla patrona. Fanfary dla patrona. Patronem, dla którego zagraliśmy fanfary, jest pan Andrzej Marchewicz, nasz niezawodny słuchacz i patron, który objawiał się już chyba na tej antenie poprzednio, no a teraz postanowił ponownie przedstawić swoją propozycję zestawu nagrań do audycji. Zacznę od przytoczenia inwokacji listu pana Andrzeja, tak żebyśmy od razu mieli świadomość, w jakiej atmosferze będziemy się obracać przez najbliższe 60 minut. Oto co pisze pan Andrzej Marchewicz. Będą to moje wspomnienia, w których chciałbym przedstawić początki mojej fascynacji bluesem, a były to lata 60. ubiegłego wieku. Pomocni mi w tym byli moi wujkowie, Janusz i Rysiek, którzy byli w moim wieku. To na poddaszu ich domku w Szczecinie, Gumnicach, słuchaliśmy z wypiekami na twarzy coraz to innych wykonawców. A ponieważ był to Szczecin, to dotarcie do nowych płyt nie było trudne, bo byli marynarze. Tu zaczęliśmy słuchać i kochać Mejela i wszystkich, którzy u niego grali. Clapton, Green, a także Hendrix i Fleetwood Mac. Ale nie o nich chciałem opowiedzieć w tej audycji, bo chciałbym tu wspomnieć o innych moich bohaterach. I tak pisze pan Andrzej Marchewicz, nasz patron i autor zestawu muzycznego tej audycji. I dalej pisze pan Andrzej, i tu już będziemy powoli przechodzić do nagrań. Chronologii tu nie będzie, ale ponieważ to Szczecin, to tu na koncercie Billego Kramera i jego Dakotas usłyszałem grupę The Artwoods. No i to było to. Down in the Valley.

Down in the Valley koncertowo usłyszeliśmy, mówię my, bo podobnie jak pan Andrzej, byłem na koncercie Billy'ego J. Kramera and the Dakotas i The Artwoods, tyle tylko, że w Warszawie. I był to rok 1966. Zresztą cały ten zestaw jest w zasadzie takim zestawem pokoleniowym z mojej półki, bo w zasadzie każde nagranie, które zaproponował pan Andrzej, mógłbym umieścić na swojej wspomnieniowej liście z lat 60. No dobrze, ale wracajmy do muzyki. Bo kolejnym zespołem, który zainteresował nas, czyli pana Andrzeja i jego wujków Janusza i Ryśka, był zespół Savoy Brown. Z albumu Rose Sienna posłuchamy utworu A Hard Way to Go.

Najbardziej oczywistym i takim wydaje się właśnie pokoleniowym źródłem informacji na temat nowości muzycznych ze świata był w latach 70. przekaz radiowy, a konkretnie Radio Luxembourg. No i właśnie pan Andrzej, słuchając Radia Luxembourg, jak się u nas mówiło, natrafiał na kolejne zespoły. Jednym z nich, i tu pan Andrzej pisze, był Spencer Davis Group. To był dla mnie szok. I nie tylko było wykonanie Georgia on My Mind przez Steve'a Winwooda, a jakież zdziwienie było, gdy okazało się, że śpiewa biały. Ja dodam jeszcze od siebie, że nie dość, że biały, to jeszcze zdziwienie wywoływał fakt, że był to 19-letni wówczas młodzieniec.

Spencer Davis Group ze Steve'em Winwoodem i ich wykonanie Georgie, a teraz przenosimy się na drugi brzeg Atlantyku i jak pisze pan Andrzej Marchewicz, będzie to muzyka grupy Can't Heat. Amerykański zespół bluesrockowy grający bardzo ciekawą muzykę. Kompozycja Boba Hyta i Ala Wilsona zatytułowana The Road Song.

Teraz będzie ciekawostka swojego rodzaju, bo jak pisze pan Andrzej, jak dotarłem do kolejnego zespołu, nie pamiętam, ale do dzisiaj słucham ich utworów. To zespół Shadows of Night. A wszystko to zaczęło się od płyty Gloria. Rzeczywiście Gloria to był tytuł pierwszego albumu grupy Shadows of Night, chicagowskiego zespołu, który no, w tym pierwszym okresie swojej działalności w zasadzie opierał swój repertuar wyłącznie na tak zwanych coverach, chociaż wówczas nie mówiło się covery, tylko standardy na przykład. No i już takim rosnącym standardem była właśnie Gloria Vana Morrisona, a ta płyta grupy Shadows of Night, zawierająca 11 nagrań, to same covery, poza jednym wyjątkiem, czyli własną ich piosenką, a tak to były tam i I Got My Mojo Working, i Boom Boom, i Hoochie Coochie, I Just Wanna Make Love to You, no i znalazła się też Gloria Vana Morrisona. Shadows of Night. Like

i pozostajemy w latach 60. Nights in White Satin grupy Moody Blues. Kiedy ten utwór po raz pierwszy został wydany na singlu w 67 roku, no, stał się przebojem, ale dosyć umiarkowanym. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy to 5 lat później w Stanach ukazało się Nights in White Satin ponownie na singlu, no i wtedy pierwsze miejsce na liście Cashboxu, drugie miejsce na liście Billboardu, pierwsze miejsce w Kanadzie, także na wszystkich kontynentach praktycznie jakieś wysokie miejsca na liście przebojów, no i powrót do Wielkiej Brytanii, gdzie też w pierwszej dziesiątce przebojów znalazło się Nights in White Satin. Posłuchajmy, bo to jest piękna piosenka.

I znowu wracamy do Ameryki. Pan Andrzej pisze: o Johnnym Winterze dowiedziałem się od samego Micka Jaggera, który w jednym z wywiadów wspominał o nim jako o wschodzącej gwieździe bluesa. No, no, to musiało być rzeczywiście dosyć dawno, skoro wtedy Johnny Winter był wschodzącą gwiazdą bluesa, a pan Andrzej zaproponował utwór Memory Pain, który znalazł się na albumie Second Winter, rok 1969.

Przypominam, że słuchamy wyboru muzycznego naszego patrona, pana Andrzeja Marchewicza, który tym razem sięgnął po brytyjski zespół The Pretty Things i po utwór She Says Good Morning. To było nagranie pochodzące z czwartej już płyty Pretty Things z 1968 roku. Album nosił tytuł S.F. Sorrow. To była pierwsza, jak się dzisiaj ich określa, rock opera w światowej fonografii. Potem zresztą powtarzana wielokrotnie, nawet i w XXI wieku, przypominana przez tych, którzy pozostali w zespole Pretty Things w różnych znakomitych konfiguracjach. No ale my słuchamy wersji oryginalnej z 1968 roku.

Pan Andrzej sięgnął także do korzeni tej muzyki, której słuchamy w pierwszym odcieniu bluesa, i pisze, że nie mogło zabraknąć w tym towarzystwie ojca brytyjskiego bluesa, czyli Alexisa Cornera. I z repertuaru Alexisa Cornera zaproponował pan Andrzej znane bardzo i, jak to mówią, lubiane nagranie One Scotch, One Bourbon, One Beer. Alexis Corner, Peter Thorup i Snape.

Bardzo dużo słuchaliśmy także utworów zespołu Ten Years After, pisze pan Andrzej w swoim liście. I'm going home. Do dziś to kontynuuje. W tym czasie o Alvinie mówiono najszybsza gitara świata. Ja wybrałem niezbyt może oryginalnie tę wersję I'm going home, która też w moim sentymencie pozostaje jako najważniejsza, czyli wersja I'm going home z festiwalu Woodstock.

0: 10 years after. Please, a warm thank you for 10 years after.
1: Na początku swojego listu, który przytoczyłem wcześniej, pan Andrzej się zastrzegł, że nie będzie tutaj Meyela i jego nagrań, ale w pewnym momencie, jak widzę, doszedł do wniosku, że jednak przypomni swojego ulubionego guru Johna Meyela. I pan Andrzej pisze dalej: tu chciałbym zaprezentować jeden z utworów, który cały czas mam w głowie i w sercu. The Supernatural z płyty A Hard Road z fenomenalną gitarą Petera Greena.

Okazało się też, no, że jako aktywny nastolatek w ówczesnej polskiej rzeczywistości pan Andrzej słuchał także muzyki rodzimej, czyli proponuje coś z polskich nagrań. Wspaniale wspomina pan Andrzej pierwszy koncert zespołu Breakout, kiedy to po powrocie z Holandii i zmianie nie tylko nazwy z Blackout na Breakout, w szczecińskiej Kaskadzie z Mirą, Muzolfem, Hajdaszem i Dłutowskim wykonali Na drugim brzegu tęczy. Ale ja tutaj zrobiłem trochę odstępstwo od propozycji pana Andrzeja i zaproponuję Na drugim brzegu tęczy w, no, chyba prawie że nieznanym nagraniu zespołu Breakout, bo był to koncert, który został zrealizowany w 1994 roku na Przymyśliwieckiej. Jeden z nielicznych już w tym czasie, kiedy Tadeusz Nalepa występował pod własnym nazwiskiem, no a tym razem zdecydował się przyjechać do Trójki i wystąpić jako Breakout z Mirą Kubasińską. Na drugim brzegu tęczy, rok 1994.

0: feel that again.
1: Kolejnym wspomnieniem związanym z polskim rynkiem muzycznym lat 60. jest zespół Romuald i Roman. Bardzo mile wspominam, pisze pan Andrzej, właśnie tę formację, Romuald and Roman. Zwłaszcza, że jednym z nich spotkałem się w wojsku. A jako utwór, który najbardziej mu utkwił, zaproponował nagranie zatytułowane Bobas. Romuald and Roman.

No i na zakończenie pan Andrzej proponuje jeszcze coś z repertuaru niebiesko-czarnych, czyli utwór zatytułowany Przyszedł do mnie blues z albumu Mamy dla was kwiaty. I kończy pan Andrzej swój list takim oto oświadczeniem. To są wszystko moje autentyczne wspomnienia. Większość z tych nagrań mam na winylach. No i pozdrawia pan Andrzej serdecznie wszystkie słuchaczki i słuchaczy Radia Baobab i Bielszego Odcienia Bluesa. Ja też pozdrawiam. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

radio.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Koncert firmowany wspólnie przez Erika Claptona i Steve'a Winwooda. Do tych dwóch słynnych nazwisk dołączymy też nazwisko kompozytora tego utworu, czyli Jimiego Hendrixa, bo oto Clapton z Winwoodem zaprezentują się w Voodoo Child. Ten wirtualny koncert Claptona poprzez lata i kontynenty zamknie utwór zatytułowany Just a Closer Walk with Thee. To jest taki tradycyjny, dosyć blues zaczerpnięty z tradycji gospelowej. Ten koncert i to nagranie firmują Wynton Marsalis i Eric Clapton, ale w tym już nagraniu dołączy do nich w roli wokalisty Taj Mahal. Panie i panowie, zapraszam państwa na wirtualny, niezwykły koncert Erika Claptona. Sam blues i blues. Blues.

12, czy może nawet 20 z okładem lat, nie przychodziło mi w ogóle do głowy, żeby coś numerować, prowadzić jakąś statystykę, jakąś księgowość w tej sprawie. No i dopiero wtedy, kiedy się okazało, że pierwszy odcień bluesa ma szansę na długo powrócić do świadomości, oczywiście do świadomości wówczas jeszcze słuchaczy trójki, zacząłem te audycje numerować. No więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby bardzo jakoś precyzyjnie sobie to wszystko obliczyć, to cofając się od dziś, czyli tę audycję emitujemy po raz pierwszy 21 maja 2020 roku, więc cofając się, można uzyskać moment, w którym po raz pierwszy zacząłem pierwszemu odcieniowi bluesa nadawać numerek. Ale czy my żyjemy numerkami? Przecież nie. Żyjemy bluesem, bo blues jest czymś, co nas ożywia. The blues is driving me. Lucky Peterson.

The blues is driving me. Blues mnie napędza. Gdybyż tylko blues napędzał Luckiego Petersona, to z pewnością ta wiadomość przyszłaby znacznie, znacznie później. A tymczasem 17 maja 2020 roku dowiedzieliśmy się, że Lucky Peterson nie żyje, że zmarł dosyć nagle w Dallas w stanie Texas. Oczywiście ten blues i muzyka napędzały go bardzo, ale niestety też z doświadczenia bezpośredniego wiem, że napędzały go także inne elementy tak nieszczęśliwie popularne wśród twórców wszelkiego rodzaju. I myślę, że organizm Luckiego Petersona, choć nie mam tutaj żadnego oficjalnego potwierdzenia, mógł także ponieść ogromny uszczerbek w związku z nadużywaniem pewnych elementów niedozwolonych dla każdego organizmu. A jeszcze nie tak dawno, bo pod koniec ubiegłego roku Lucky Peterson z okazji 50-lecia swojej działalności muzycznej nagrał album zatytułowany 50 Jazz Warming Up. I na tej płycie znalazł się utwór, w którym informował świat, że dba o siebie. Taking care of mine. Lucky Peterson.